Kiszyna smrucąca jest 7 punt z doma. Wsak dan u tydnu jena moja lubica. Kiszyna smrucąca nie jankolno ci. Sednęła nas lubiezn.

mlada i slobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.